0: Bejo mezu likoni linji la zamji tingor chijur meju shongze lanse kaba ondron jeje gajumni mezu likon lan dewa nong
1: garde nie kodo mezu la chuchu ge nie kan ne yeba tongse du to do kaba ondran gochu jeje gojeni juye chenban dewa nong